skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka. Dolenjska v srcu. Penso con sueño para sido.